0: Eje, kudu je, eje, eje,
1: kudu je, eje, kudu je.
2: Yeah, we were, Robert.
0: Eje, kudu je, eje, eje, kudu je, eje, kudu je, eje, kudu je, eje, kudu je, eje, eje, bata koro ba, atuba, bebure, kudu be, bedu be, fata foro do gude, kudu bogo do ba, eje, kude, bodu o, kudu be, be, be. Oboju olobo odo be gure be kudu goju olo be be du be du be du be orododo pa pa pa.